0: liturgią. Skoncentrowali się zwłaszcza na misterium paschalnym Chrystusa, Jego męce, śmierci, zmartwychwstaniu i uwielbieniu, które mocą Ducha Świętego uobecnia się w liturgii, szczególnie w sakramentach. Sobór określa liturgię jako szczyt, do którego zmierza działalność Kościoła i źródło, z którego wypływa cała jego moc. Święty Jan Paweł uczył, że każda celebracja przez słowa, obrzędy, symbole i gesty staje się prawdziwą epifanią Kościoła, trwającego na modlitwie. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacchi.
2: I extend my warm greetings to the Polish people.
1: 40 anni fa,
2: 40 years ago,
1: St.
2: John Paul II issued the encyclical Dominum et Vivificantem, in which he reminded us that the Holy Spirit is the light of consciences and enables us to call good and evil by their proper names. As we await Pentecost, let us ask the Holy Spirit to awaken the human consciences with his gifts, to turn them away from injustice, violence, and war, and to renew the face of the earth. I bless you all.
0: Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków. Przed 40 laty święty Jan Paweł II ogłosił encyklikę Dominum et Vivificantem, w której przypomniał, że Duch Święty jest światłością sumień i pozwala nam nazwać po imieniu dobro i zło. Oczekując pięćdziesiątnicy, prośmy Ducha Bożego, aby swoimi darami obudził ludzkie sumienia, odwrócił je od nieprawości, przemocy i wojny oraz odnowił oblicze ziemi. Wszystkich was błogosławię.
3: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Pilgrims.
2: In particular, I greet the faithful from the Regina Pacis Parish in Hungary, which is celebrating the centenary of its founding. I urge them to look to Mary, allowing themselves to be drawn by her example and her holiness.
1: Saluto poi I also greet the group from the Basilica of Santa Rita of Cascia,
2: and I'll be pleased to bless the torch of forgiveness and peace, a symbol of the twinning with the city of Chicago. I warmly welcome the participants of the event organized by the Movement for Ethics in Sport,
1: and I thank the young athletes
2: who have prepared a presentation inspired by their sporting activities.
1: Cari amici,
2: dear friends,
1: voi avete una
2: you have a noble mission
1: nobile,
2: to preserve custodire the spirit of sport.
1: Ricordate
2: remember
1: che
2: that
1: il vero
2: the true
1: traguardo
2: goal
1: non è la vittoria materiale,
2: victory,
1: ma il rispetto
2: but respect
1: dell'avversario,
2: for one's
1: la lealtà
2: opponent,
1: del gioco,
2: fair
1: play,
2: and the inclusion of all.
1: Mi rivolgo infine ai giovani, ai malati, e agli sposi novelli, augurando a ciascuno di servire sempre Dio nella gioia
2: each of you to always serve God with joy and love,
1: a tutti
2: love
1: la
2: your
1: mia
2: neighbors
1: benedizione
2: with the evangelical spirit, and to you all my blessing. And now we will all sing together.